0: Тым часам у Польшчы працягваецца маштабная падрыхтоўка насельніцтва да магчымых надзвычайных падзеяў. У краіне ўжо распаўсюджаны дзяржаўны даведнік па бяспецы з рэкамендацыямі на выпадак вайны ці аварыяў, а на Падляшшы ў прыватнасці мясцовыя ўлады актыўна падтрымліваюць ініцыятывы ў стварэнні рэзерваў і захаванні ежы. Базавым элементам гэтай сістэмы стаў альянс для рэгіёну, які аб'ядноўвае ўлады ваяводства, будаўнічы бізнес і прамысловасць. Да яго далучыўся днямі і Польскі інстытут аператыўнай і крызіснай бяспекі. Пра вынікі паўгадовай працы і навучання мясцовых уладаў кажа маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорм.
1: Jako województwo разам з нашымі партнерамі з Sojuszu dla regionu byliśmy obecni na największych targach zbrojeniowych w naszym kraju. Mam na myśli targi w Warszawie oraz targi w Kielcach. Nasz produkt lokalny, to jakim jest bezzałogowy bądź załogowy pojazd do rozstawiania min blusz, w którym również jako władze województwa włączyliśmy się w tak zwany lobbying samorządowy przewidziany w ustawie o samorządzie terytorialnym, zdobył jeden z najważniejszych tytułów, tytuł strażnika granic przyznawany przez branżę zbrojeniową. Niezwykle ważne szkolenia dla naszych jednostek samorządu, w którym mówiliśmy o podwójnym przeznaczeniu budowli, o tym jak się buduje budynki ze schronami, co już jest dzisiaj wymogiem prawa budowlanego. Mówiliśmy o tym jak wyglądają prawa zamówień publicznych, bo to często dla przedsiębiorców jest czymś nowym, że bierzemy udział w przetargach zbrojeniowych. One są zupełnie inne niż zwykłe przetargi zamówieniowe. Nasze firmy z Sojuszu dla regionów mają umowy z wojskiem, chociażby biorą udział w budowie jednego z oddziałów pod Czarną Białostocką. To już przystępuje Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego. Dlatego o tym Państwu mówimy, bo jest to trochę to inny podmiot niż podmioty do tej pory, o których Państwu mówiliśmy, czyli nie podmiot, który produkuje, podmiot, który tworzy, czy łączy pewne działania firm produkcyjnych, tylko jest to podmiot, który ma działania o takim charakterze miękkim, którego celem jest uczenie naszych mieszkańców, naszych włodarzy małych ojczyzn, bo przypominam to, oni są między innymi podmiotami obrony ludności i ochrony cywilnej zgodnie z ustawą.
2: Свою роль у формировании безопасности бачит мясцовый бизнес, как подкреслила вице-президент польского будовничего кластера Ганна Москва. Будовничие компании являются ключевыми партнерами УЛАД в создании оборонной инфраструктуры и рыхтуют регион до працы в моменты надзвычайных ситуаций.
3: Мы świadomы, что будова потенциалу нашего региона в закресе оборонности, в закресе отпорности, вымага заангажирования веру подмиотов. Cieszymy się bardzo, że ten sojusz został podpisany. Cieszymy się bardzo, że prowadzimy aktywne działania razem z Urzędem Marszałkowskim, razem z innymi przedstawicielami samorządów województwa podlaskiego w zakresie budowania odporności. Tak jak deklarowaliśmy na początku naszej współpracy, my w ramach sojuszu dajemy przede wszystkim potencjał podmiotów branży budowlanej, które funkcjonują na terenie naszego województwa. Są to kluczowe firmy budowlane, są to firmy, które są odpowiedzialne za budowę infrastruktury, są odpowiedzialne za budowę naszych mieszkań, również za budowę obiektów użyteczności publicznej. W sytuacji, kiedy stoimy przed wielkim wyzwaniem przygotowania naszego regionu na sytuacje kryzysowe, dziś mówimy o budowaniu odporności, ale także obronności, firmy budowlane są również kluczowe w budowaniu infrastruktury obronnej, ale także powinny być kluczowymi partnerami samorządów w zakresie zabezpieczania choćby bezpieczeństwa ludności w momencie, kiedy nie daj Boże doszłoby do ewakuacji. Dlatego też cieszymy się, że ten sojusz będzie rozszerzony o nowe podmioty, które mają wielkie doświadczenie w zakresie edukacji. W zakresie edukacji związanej z obronnością, z odpornością. Będzie to konferencja szkoleniowa, konferencja, która odbędzie się 23 października w Urzędzie Marszałkowskim. Zapraszamy na tę konferencję zarówno przedstawicieli samorządów, jak i przedsiębiorców, a także mieszkańców. Tematem tej konferencji będzie przygotowanie samorządów do wymagań, które stawia ustawa o obronności, ale także chcielibyśmy się skupić na systemach łączności, na zabezpieczeniu infrastrukturalnym, odporności i bezpieczeństwa naszego regionu.
2: U swoją szeregu koordynator klastera Эвалюма Себастьян Ренкевич отзначил, что в последние месяцы ставление до Падляшча кардинально изменилось. Регион уже не просто рыхтуется до обороны, а начинает полновартостно працевать на потребы польской военной промысловости.
4: Bardzo intensywne za nami 7 miesięcy pracy w ramach Sojuszu dla Regionu. Zmiana zdecydowanie jakościowa. W lutym jeszcze rozmawialiśmy na temat tego, czy w województwie podlaskim może być realizowana produkcja na potrzeby dual use. Po tych 7 miesiącach w zasadzie w tym momencie się już zastanawiamy, w jaki sposób to realizować, a nie czy. O tym świadczą nagrody, o tym świadczy nasze rozmowy i w Ministerstwie Obrony Narodowej z panem marszałkiem, rozmowy z Ministerstwem Rozwoju Technologii czy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Też nasze województwo będzie już niedługo miało instrumenty do wsparcia inwestycji dual use'owych, natomiast województwo podlaskie nie ma zlokowanego żadnego zakładu z grupy, natomiast my nie bazujemy na zakładzie grupy PGZ, to tylko na naszym potencjale przemysłowym firm, które tutaj są, które działają, które już dzisiaj są koncesjonowane, które już dzisiaj wykonują zlecenia. Ja bardzo się cieszyłem z tego, że to nie była tylko deklaracja, ale mogłem zaprosić na 8 stanowisk naszych klastrowiczów, pokazać, co robimy, w jaki sposób wykonujemy, że pracujemy na najwyższym światowym poziomie, ponieważ zarówno partnerzy krajowi, jak i zagraniczni chcieli z nami rozmawiać, chcą z nami realizować wspólne projekty. Także ja się bardzo cieszę, że jako region z takiej białej plamy na mapie przemysłu zbrojeniowego w naszym kraju naprawdę zaczynamy istnieć i poważnie pracować.
0: Наступним практичним кроком по умацуванні регіональної безпеки стане навчальна конференція 23 кастрычніка у Белостоку. Представників самокерування у бізнесу будуть навчати практичним рішенням у галіні безпеки, умацування інфраструктури і забезпечення сувязі у моменти кризису. Ось у такої атмосфери господарства ми живемо. Праз 3 хвилини коментар Миколи Бянька про ядерну гістерику офіційного Мінську.

mam tu ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Роксана Наталія, разом працюємо наш ефір. Закринаємо чергове питання. Ці легко розтлумачить, як фейки, де операцію впливу, розбирають громадство знутри, де перетвораються у реальну ксенофобію. У пошуках відказу на край викликів у Білостоку розпочав працю перший конгрес інформаційної безпеки. Гра перша агульнопольська подія такого масштабу. Дезінформація напрямую сілкує мову ненависті, де провокує рост ксенофобських настроїв. На край звертає увагу старшиня Ради Фундації Інституту Зименгофа Сільвія Чубковська.
1: Ті діяння ксенофобічне не тільки на Подлашу, не ошукуємося, вони ще розвивають по цілій Польщі. Ксенофобічне, антиукраїнське, антибілоруське, антицузоземське, антиміграційне дуже добре ще клікають, мають огромні засięgi. А як мають огромні засięgi, to po pierwsze są wykorzystywane przez ludzi, którzy po prostu chcą mieć duże zasięgi. Nie oszukujmy się. Wiele osób, które ma jakieś takie influencerskie czy patoinfluencerskie zapędy, nie będzie tutaj skupiona na jakimś jakościowym przekonaniu. Wcale nawet nie musi być ksenofobem. Naprawdę. Wystarczy, że będzie wiedziała, że się to dobrze klika i będzie w to szła. Mamy dzisiaj zresztą też panel o influencerach i ich odpowiedzialności. Bardzo polecam. A z drugiej strony, jako że są to emocjonalne treści, które robią te zasięgi, to będą też automatycznie podbijane przez algorytmy. Samonakręcający się mechanizm. Czasami z drobnych incydentów, naprawdę, każdy, kto funkcjonuje w Polsce, doskonale sobie zdaje sprawę, że to nie są powszechne poglądy. Tak nie jest. Ale z drobnych incydentów mogą urastać ogromne problemy, które będą się rozlewać, dlatego że, przepraszam, no ale algorytmom to pasuje, biznesowi to pasuje, biznesowi także temu właśnie ludzkiemu influencerskiemu, więc znowu wracamy do podstaw, do zrozumienia mechanizmów, jakimi to działa, bo dzięki temu, nawet jak do nas docierają takie treści, to wiemy, że no to jest biznes, a nie prawda.
2: Як означає ректор університету Білостоку професор Маріуш Паплаускі. Питання інформаційної безпеки і супродіння дезінформації сьогодні з'являються одним з головних викликів для громадства. Тому випрацьовка рекомендацій формування громадської устойливості. Це супольні задачі як наукового осяроддя, так і державних інституцій.
3: Наш університет буде важливим місцем дебати, поświęconej визванням współczesności, таким як дезінформація, безпечество інформаційне. Конгрес РЕІНФО. To jest wydarzenie szczególne, które zgromadziło kilkaset osób, kilkuset uczestników, w tym kilkudziesięciu naprawdę znakomitych specjalistów. Specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniu dezinformacji. Są zarówno przedstawiciele nauki, ale także osoby reprezentujące instytucje państwowe, służby, media, organizacje eksperckie. Wydarzenie, które łączy praktykę i naukę. Bardzo się cieszę z tego powodu właśnie, że nasz uniwersytet jest miejscem, które jest nie tylko od tego, żeby kształcić, prowadzić badania, ale też współpracować.
2: Декан факультету міжнародних відносин університету Білостоку Адам Бартніцький підкреслив, що в умовах когнітивної війни ключові задачі з'являються розпрацьовка інституційних механізмів супродіяння дезінформації. І важливо, що університет Білостоку став центром такого планування.
4: Дезінформація, ну то дезінформація, ну то, що є між правдою а фаушем, але так направде ми мовимо дійсно о ширших з'явицях, о операціях впливу, о війні когнітивній, która jest prowadzona przeciwko nam od kilkudziesięciu lat. Niektórzy mówią, że przegrywamy wojnę kognitywną dzisiaj z Federacją Rosyjską, ale ta wojna zaczęła się właśnie kilkadziesiąt lat temu, a my dopiero jako Unia Europejska, nieco wcześniej jako państwo polskie zaczynamy dostrzegać wagę tego zjawiska, zaczynamy mapować swoje siły i środki, jakie mamy. No i teraz także na tym kongresie będziemy rozmawiali o tym, jak zbudować instytucje czy strukturę, która będzie zajmowała się właśnie walką z dezinformacją. Jeśli mówimy o walce, jeśli mówimy o wojnie informacyjnej, no to zjawisko wojny ma swoje konsekwencje. Więc zachowujmy się tak, jakbyśmy byli na wojnie w tym momencie i odpowiednie środki muszą być użyte do tego, żeby przeciwstawić się agresji, która no, płynie przede wszystkim ze wschodu, ale też z Chin, ale też z innych kierunków. Będziemy o tym mówić.
0: Ігри форуму Білостоку організовують супольна фундація Інституту Зименгофа та Білостоцький університет. Він протягнеться два дні до 23 вересня включно.